0: ivre de vie. Je chavire ivre de vie.
1: Radio DC. Radio, którego można słuchać z dowolnego miejsca.